0: fan, kocham Ajlandę.
1: Potrzebujemy o tym odno. Jeszcze niczego.
0: Sonst nichts.
2: Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain.
0: Wir kochen Ajlandę.
3: We only need each other for nothing more.
0: Sonst nichts.
4: Solo nos necesitamos el uno al otro.